rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: збірається на фестиваль «Сєвровська бесіда». І ще за тиждень ми будемо танцювати на «Приматській бесіді» 1 жнівня. І ми так само вас туди запрошаємо.
1: Як тобі співається, танцюється в такому колективі міжнародному? Значить, ну, в національних меншостях, але у Польщі.
2: Мені подобається те, що, наприклад, саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, яко група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, wals kwiatów oraz nowy taniec pod skrzydłem wszystkich. Moment impresji.
4: To taniec neoklasyczny.
3: No, taniec neoklasyczny.
1: A ty?
4: Wokalistka pierwsze miejsce zajęła.
1: Tak?
5: Ja śpiewałam pieśni w oczy dzieci, reklama polska, kwietku mamie.
1: А ви, хлопці, що робили там?
6: Ми танцювали різні танці, бавилися, звідзали.
7: Я ще бравав з таким паном з склепу, який був під нашим готелем, але можна скажу, бо мій сябра Пєчка не сказав, які я танці ми виконували. Я скажу, що був гета Куявяк і Оберек у польському програмі, Білоруська я широка, Карагот і Мітуш у білоруському програмі. Сьогодні група танцювала Кракавяк і Галопку.
1: To znaczy, kiedy ty już nie kilka chadał jeszcze w tym kolektywie, to tam szmat wyjazdów było u was chyba, nie?
7: No, był do Italii, był do Czech, Hiszpanii i teraz Albania.
1: I gdzie najbardziej podobało się, w jakiej krainie?
7: Najlepiej było chyba u Hiszpanii, ale Albania może być lepsza. Bol swobodny, ja odstawiają się odkrycia samochody na ulicy, co u Polski jest... Czymś niepaniatnym. Kiedy my czekali na wyniki konkursa, odbyła się taka dyskoteka, u której wzięli udział Bułgary, Ukraińcy, usie kolektywy. My tańcowali, pokazywali nasze solówki z białoruskich tańców. Nasz siabra Paweł, którego z nami sięnia nie ma, pokazał, że można tańcować lepiej za usich, a teraz on jedzie do Finlandii. Rowerem pozwiedzać.
6: My integrowali się, wspólnie tańcowali, brali inne dziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No a dawali jakoś domowi samochli z mniejszymi?
6: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dachowarwali się.
1: Tobie podobało się?
5: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży, kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
4: My na paradzie szli, tak?
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
4: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w dużo gharni kostiumy, dużo bagato ludzi robili video, foto, bo це не побачиш на кожний день, тому це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać, znowu od lwa pośnie?
7: Ja думаю, że to na pewno będę tancować w następnym godzie i думаю, że to pojedziemy był jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tańcować i wygrałem u się miejsce.
1: No ale to tańcujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywaćkę.
7: Konieczna, dla przyjemności.
6: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
7: Tako.
3: Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
2: Ja nadal chcę zostać w tym kolektywie, tu muszę. Po pierwsze, tu jest ludzie, z jakimi można pobalakać, moi rówieśniki, z jakimi można pobalakać. My tańczymy, my передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надаль тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Zjednoczone Stany Ameryki wyczerpali zapasy dalnobojnych rakiet pośle wojny z Iranem. Muzyka Siergiej Michalok zaboczna przychoborany do 4 do pozbawlenia woli. A u Białorusi z 2020 roku likwidowali ból za 2000 niekomercyjnych organizacji. Takie miesięczne nowiny rychtuje dla nas Anżelika Lalkowska. A do tychże nowinał zostaje 7 chwilin.

0: stop na tym, jeszcze raz, bo to trudno, prawda? To mniejsza.
1: Ale tutaj pisz serbiki.
2: Proszę pani.
0: Stalowej. Stalowej, dobrze, stalowej. To zależy, jaka wersja.
3: Tam w tej trzecim wersie?
0: Tak.
3: Ja tutaj się doczytałem stałe wyje.
0: Stalowyje. Na Śląsku nie ma takiego słowa. Stalowe też jest słowo. Ale stalowyje, czyli za stali.
4: To co myślałam?
0: Stalowyje, no bo tam nie mam czasowych.
3: Czy to jest stalowyje? Trzeba będzie zanotować, bo na tym E kropeczki.
0: Jo. Stalowyje.
5: Nie, a jo.
4: A my chybaliśmy do...
5: Stalowyje.
0: Tak, no to wersja z jakiej wsi zależy. A teraz jest z innej wsi wersja.
2: Szyroka.
3: Co oni tam śpiewali?
2: Trzymaj to.
6: A to będziesz robił teraz transkrypcję, tak? Można sobie pogadać? I skąd jesteś?
3: Z Mysłowic.
6: Dobra, i co pierwszy raz widzisz takie białoruskie literki?
2: Ja
3: nie pierwszy.
2: Raz widzę.
3: Na znakach, na etykietach.
6: A, spotykałeś.
2: Trzymaj to.
6: Ale umiesz trochę czytać?
3: Nauczyłem się z czytania właśnie znaków w gminie Orla.
6: No to którą literę znasz?
3: M.
6: Pokaż.
3: Zna sporą część, ale...
6: A pokaż.
3: Ale najpierw się zacząłem... Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F.
6: No, dobrze.
3: I Z.
6: Bardzo dobrze. To jest F i to jest Z. Czyli co, będziesz teraz pisał sobie polskimi literami?

stary. Podczas Dnia Godności odbudzieca mityng na Katedralnej Płoszczy Wilni, Marsz Swobody do Wachty Światła Ambasady Białorusi, projdzie ekskursja Malitwa za Białoruś, rowerny prabieg. Muzyczna formie gety dzień frontmien hurta Daj Darohu Jury Stylski, Siarhej Kosmas ze swojej wiadomej pieśni Rozbory Turmy Mury, hurt Świtanak i Muszczyński Chor na czele z Mikołajem Siemianczukom. Ten materiał podrychtowała Tatiana Smotkina, a da podziejał hetaż ważna, jakże ważna 2020 roku. Wiernim się jeszcze u drugiej połowie tej godziny dnia z racjaj u materiale Anżeliki Lalkowskiej.

24 chwiliny pośla. 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi. Siądnia mnoha haborym a padziejach, jak ja, mieli miejsce u 2020 chodzie. I wsioż taki chciała się wiedać, co zdarzyła się, kalib naród tady był heroi. Kalib wsioż taki heteja białoruska rewolucja pieramagla. Jak wyglądała psionia Białoruś i ci tyja ludzi, jak ja ciapier, budując tak zwaną nową Białoruś, ci starając się budować nową Białoruś, tak sama odygrywali tak ważną rolę u tej nowej rzeczywistości. I na kolki zachowali się u tej chwilinu u się sąsiedzi Białorusi, jak jany zachowali się. No ale cóż, świat wyglądaje tak, jak wyglądaje. Dzisiaj możemy uspominać podziei 2020 roku i wierzyć u to, że wciąż taki i Białoruś stanie u pełną chwilinu wolnej i demokratycznej krainaj.

taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.